0: 12 dzień września, słuchacie Radia Złote Przeboje. W sobotę już po 8:00 zapraszamy na wiadomości.
1: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
2: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lata.
3: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
1: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
4: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
5: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
6: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
5: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
1: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
7: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
1: To aluzja premiera do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Najcieplej na północy do 21 stopni, tyle też w Wielkopolsce. 19 w centrum, 14 na Podkarpaciu, tam i na wschodzie kraju możliwy deszcz, a tak słonecznie. Kasper Sosnowski, witam. No trochę chłodniej nam się zrobiło, ale dobrze, że słońce cały czas się będzie do nas uśmiechać. Ja też się będę uśmiechał. Witam, witam pięknie. I wpadniemy za chwilę jeszcze raz na urodziny Freddiego Mercurego, który obchodził tydzień temu. No i Queen na dobry początek.

Alize w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej także Queen. Tydzień temu urodziny obchodziłby Freddie Mercury 80. W Montreal one są obchodzone zresztą hucznie zawsze, a od 2003 roku w tej szwajcarskiej miejscowości obchodzone są także dni Freddiego Mercurego. No i z tej okazji, słuchajcie, były ostatnio koncerty, panele dyskusyjne, a w sobotę wieczorem siostra Mercurego, Kashmira Bulsara, pokroiła tort urodzinowy. O proszę. A na miejscu atrakcji dla fanów jest zawsze dużo, bo tam i muzeum Queen, można popatrzeć na gadżety, rekwizyty, te wszystkie przedmioty. Tam zespół 6 płyt nagrywał w tym studiu nagraniowym, które też jest otwarte do zwiedzania i leży m.in. gra w Scrabble, bo to w nią najczęściej Queen grał podczas tworzenia muzyki. Ale ten tort pokrojony przez Kashmirę, chyba atrakcja numer jeden. A to Depeche Mode.

0: Letrysia Magnit w Radiu Złote Przeboje. Dziś dzień milkshake'a czekoladowego. Takie rozpuszczone lody dobre na deser będą. 22 4 4 3 0. Agata zadzwoniła. Agata, co tam się dzieje?
1: W dniu dzisiejszym obchodzę okrągłutkie urodziny. Spędzam je oczywiście w Towarzystwie Przebojów Radia Złote Przeboje.
0: Dobrze.
1: Ale dziś też świętuje Maciej Żurawski, były reprezentant w piłce nożnej kadry narodowej. Urodził się dokładnie tego samego dnia, miesiąca i roku co ja. 100 lat, panie Macieju. Pozdrawiam.
0: 100 lat. No to i dla Agaty, i dla Macieja Żurawskiego. Fajnie, że słuchaczka pamiętała. Sprawdziłem sobie. Okrągła 50. No to na 50 coś specjalnego dla was. No, takie poważne nagranie na 50 urodziny. Perfekt i autobiografia z najlepszymi życzeniami od Radia Złote Przeboje dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów.

Niecały kwadrans i będzie dziewiąta. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A w Las Vegas znakomite przedstawienie Jackson One jest wystawiane, a siedząc w sali w Teatrze Mandalay Bay dźwięk przebojów idzie fanom w uszy, tak to trzeba powiedzieć. Dlatego, że każdy z 1800 foteli na sali ma, słuchajcie, takie trzy specjalne zamontowane prywatne głośniki, lewy, prawy i środkowy, no tak, żeby przeżycia z oglądania musicalu były najlepsze. I łatwo policzyć, że to 5400 takich prywatnych głośników w fotelach daje, a są jeszcze takie ogólne. No chętnie bym przetestował, ja tu w radiu mam dwa głośniki i sobie z nich też pięknie gram. To Kylie Minogue oczywiście.

Billie Ocean w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9, pora śniadaniowa, może deserowa, dlatego w naszych wiadomościach będzie o jedzącym gofra Robercie Lewandowskim. Jak to brzmi? O szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Agnieszka gotowa, bo dziewiąta minęła. Zapraszamy na wiadomości.
1: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
2: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
1: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
3: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
1: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po śladowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
4: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
5: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
6: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami wojskowymi, to mi się cieszy Micha.
1: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Deszcz w najbliższym czasie na Podkarpaciu i w Lublinie. Po południu się już przejaśni. 19-20 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu. Tam najcieplej. 18 w Warszawie. 17 w Katowicach, Krakowie. 15 w Lublinie. Jak to było, że diesel po 9 zł ma być w tym tygodniu?
8: Nie!
0: No pewnie, że nie. Zatrzymamy te ceny. Zatrzymamy. 9 zł, ale będzie u nas piękna historia pewnej Laury, 12-latki z Lublina, która znalazła portfel na ulicy z kilkoma tysiącami złotych. Co się stało w tej historii? Zostańcie z nami, a na pewno się przekonacie. A dla wszystkich zdenerwowanych cenami paliw, Elton John w Radiu Złote Przeboje.

0: Kto rano wstaje, ten Spice Girls w Radiu Złote Przeboje dostaje. If you wanna be my lover. Na rozbudzenie, bo 10 minut już prawie po 9:00. A teraz u nas legenda polskiej sceny muzycznej, Beata Kozidrak. Legenda, mogę tak chyba spokojnie powiedzieć.
1: Legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą.
0: No to doszliśmy do porozumienia, czyli legenda polskiej muzyki Beata Kozidrak i legendarna piosenka o braku wody?
2: Nie.

Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Czasem mam wrażenie, że wszystko, co najlepsze w muzyce, to już było. Zresztą współcześni artyści chętnie z archiwów muzyki korzystają i przerabiają piosenki, których no, słuchamy od 30-40 lat. Rockowy zespół The Rasmus nagrał własną wersję Forever Young grupy Alphaville. No, rockowo się zrobiło. Może kogoś dobudziłem. Jak tak, to bardzo dobrze. A dodam, że The Rasmus na początku przyszłego roku odwiedzą Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków. Także rockowo pewnie będzie. A jak ktoś z utęsknieniem wspomina wakacje, to Juanes nam tu Błękitne Morze, parawany, wiatr i przelotne opady nad Bałtykiem przypomni. Ironiczny dzisiaj jestem. La Camisa Negra w Radzie Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.

Enigma w Radiu Złote Przeboje. A teraz uwaga, brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Brawa, brawa. Okej, okay, może być. No to kochani, to było tak. Laura szła ulicą Krochmalną w Lublinie. Znalazła portfel wypchany pieniędzmi. I było tam kilka... Było tam kilka tysięcy złotych. No i co zrobiła Laura? Mogła iść oczywiście do sklepu i kupić sobie za to 320 czekolad. Ale Laura poszła wprost na posterunek policji i oddała ten portfel dzielnicowemu. Także brawa dla Laury. I no cóż, takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Po tej historii sobota od razu robi się lepsza, prawda? Ja dla Laury jeszcze coś mam. Może nie portfel, ale OMD. Dla Laury i jej rodziców za wychowanie.

Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o kolejnej eksplozji i pożarze w magazynie broni w Bułgarii. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: 12 września w kalendarzu, sobota, 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
1: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open, ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planuti.
3: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
1: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Dziś największe zachmurzenie na południu kraju i w Lubelskiem. Tam też do południa może przelotnie popadać. Temperatury maksymalne w dzień od 17 do 20 stopni. Najcieplej na zachodzie i północy kraju. Wiatr przyjemny i leniwy. 3 po 10. W tej godzinie przepis na wszystko: myjącą domową pastę do kuchni czy łazienki, ale będzie też pewna koncertowa historia Iglesiasa.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Skorpion, które słychać w tle, odwołuje zaplanowane na wrzesień koncerty. U nas na szczęście muzyczna szafa gra bez problemów.

Marquez w Radiu Złote Przeboje, a teraz z cyklu Domowe Laboratorium i triki na weekendowe porządki. Prezentujemy cudowną pastę oczyszczającą, którą można zrobić sobie samemu. Wystarczy, uwaga, soda oczyszczona, płyn do naczyń i cukier. Te składniki trzeba połączyć i, drodzy panowie, zaskoczycie swoje panie skuteczną walką z tłuszczem w sobotę, z brudem, z zaschniętymi osadami, z tymi garami, które tam w zlewie pewnie leżą, ale można też płytki od razu żonie przetrzeć i sobie w kuchni. Garnki, patelnie, no wszystko. A ja tylko dodam, że podczas pracy najlepiej słuchać Radia Złote Przeboje. To już sam dołożyłem do przepisu, bo wtedy robota idzie z uśmiechem na twarzy. Jak ktoś ma dzisiaj inną robotę, to też proszę z nami spróbować. Dusty Springfield już teraz, 11 minut po 10.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

10.30 David Bowie w Radiu Złote Przeboje. Dzwoniła niedawno do nas słuchaczka Agata, chwaliła się, że ma 50 dziś, tak jak zresztą piłkarz Maciej Żurawski. A dziś świętuje też, słuchajcie, Mylène Farmer, kanadyjska piosenkarka. No ona akurat 65. urodziny. I z tej okazji przygotowała nową płytę, która ukaże się pod koniec października. Jak będzie jakaś nowa jej piosenka, to na pewno kawałek zaprezentuje. No to fani francuskiego grania na pewno się ucieszą, chociaż inni fani akurat to są smutni, bo właśnie się okazało, że wrześniowy warszawski koncert odwołała Vanessa Paradis. Przyczyny tej decyzji nie są znane, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o... Nie, no na pewno nie o problemy z taksi. Ale momencik, bo ja miałem jubilatkę zagrać teraz. Jest i ona. Désenchanté.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która nagrywa nowe piosenki. Natomiast Enrique Iglesias koncertuje. Ostatnio występował w Kazachstanie na stadionie w Astanie i podczas tego występu wziął kubek z pewnym złocistym napojem od jednego z fanów, napił się, przekazał, że dobre, podziękował i oddał. No nie dość, że z drogich biletów sporą sumkę zgarnie, to jeszcze piwo fanom podpija. Ach, ci artyści.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę zbliża się godzina 11:00. Zapraszamy na wiadomości.
4: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
5: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
6: Ukrainę proti людей.
4: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął 2-dniową wizytę w Irlandii.
5: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
4: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Jak na środek września, na pogodę nie ma co narzekać. Dziś nawet do 21 stopni w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. Na zachodzie i w centrum źle nie będzie. Chmury i pokapać może na Podlasiu, w Lublinie czy w Rzeszowie. W tych 2 ostatnich miastach chłodniej. Witam pięknie. Już 3 minuty po 11:00, a od 12:00 u nas Marzena Rogalska. Niebawem sprawdzimy sobie, kto dzisiaj będzie jej gościem.
7: Radio Złote Przeboje.
3: Kto się wyspał, temu mówię dzień dobry.
8: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A zapraszam razem z Pet Shop Boys i idziemy na zachód. Go West!

0: Tu Radio Złote Przeboje, Cyndi Lauper już za nami, a za 50 minut południe, wtedy weekend jak marzenie. Kto dziś gościem u Marzeny?
1: Maria Dębska. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na spotkanie, bo już niebawem premiera Lalki. I ona nam wszystko powie, jak to w tej lalce było i czemu ten Wokulski, a może w tej wersji Wokulski się zakocha?
2: Moim zdaniem trzeba iść do kina i sprawdzić, bo będą zaskoczenia.
0: Będą zaskoczenia także dzisiaj po południu, w weekendzie jak marzenie. Panie w dobrym humorze. Zapraszamy też na naszego Instagrama. Tam można sprawdzić, jak wyglądają. Proszę nas od razu polubić i zasubskrybować.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Ależ duet w Radiu Złote Przeboje, Sting i Szep Mami. A Sting gra koncerty w Ameryce Północnej i przypomniał właśnie na swych mediach społecznościowych piosenkę, którą nagrał 6 lat temu z Cukero. Bo to była piosenka o wrześniu. Bardzo proszę, mam akurat. Piękne nagranie również po włosku. Oczywiście Cukero tak pięknie po włosku śpiewa. A ja dodam, że teledysk nakręcono w willi Stinga w Toskanii. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak Sting sobie tam mieszka, no to można na wideo sprawdzić. Lubił Sting te kooperacje, bo przecież i z Tiną Turner nagrywał, i z Shagim, i z Anną Marią Jopek. No nie wymienię teraz wszystkich, bo w dziesiątkach. W dużych dziesiątkach trzeba te duety Stinga liczyć. Nawet kiedyś taki album Sting duety wydał. Fantastyczne wydawnictwo. A to fantastyczna Barbara Streisand.

87 rok w muzyce Whitney Houston, tak to brzmiało I Wanna Dance With Somebody. Zawsze jak słyszę tę piosenkę, to myślę sobie, że Sylwester jest blisko, bo ono u mnie często na Sylwestra leci. Muzyka takie wspomnienia wywołuje często, prawda? Nagranie, które teraz też wywołuje wspomnienie, bo jak ktoś był na warszawskim koncercie Pet Shop Boys, o, już to było kilka dobrych lat temu, to rozgrzewając się do koncertu usłyszał w głośnikach na warszawskim Torwarze i wszyscy tak pięknie się do tego kiwali. Broński Beat, Small Town Boy.

Radio Złote Przeboje, chwilę przed południem w naszych wiadomościach o problemach z toaletami w Gliwicach, a właściwie o problemach z wandalami. Wiadomości w południe, a zaraz potem weekend jak marzenie. Przypomnę gościem Maria Dębska. You can't touch this. You can't touch this.

0: autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nie testowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.
4: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
5: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezar Jaszczyk.
6: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
5: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
7: Mimo monitoringu i czujek ruchu, regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczane na usuwanie skutków wandalizmu.
5: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do Straży Miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
8: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych?
5: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pogoda.

0: To jest Weekend jak marzenia, z nami Maria Dębska, na drugie jej Kazimiera. Nie to taki żarcik, oczywiście, jak masz na drugie?
1: Teresa, po babci.
0: Ja też Teresa.
1: O, matko, Teresko.
0: No Teresko, kocha, cześć Tereska.
1: Cześć Tereska.
0: O, to. Będzie pięknie, obiecujemy, będzie o lalce, ale oczywiście nie tylko.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Ja zawsze się tak zastanawiam, jak zacząć rozmowę, ale rozmawiałyśmy z koleżanką mi bliską o tobie i ona mówi tak, ale masz gościa, ale będziesz miała gościa. Ładna.
2: Tak powiedziała?
1: Zdolna. Bogata.
2: O!
1: I ja mówię do niej, i wiesz, i ona jeszcze jest fajna. I fajna. Czyli w ogóle cały pakiet.
2: Nie wiem, kto to ci powiedział, ale przesadza.
1: Ja nie wiem, jak ja to zniosę.
2: Słuchaj, to są pomówienia.
1: A jak ty, Maria, znosisz swoje sukcesy i to, że masz fajne życie, takie, wiesz, że tam wszystko się zgadza?
2: Nie, jest tak, że się wszystko zgadza i naprawdę to tak może wygląda. Wiesz dobrze, że tak jest. Że tam jest zawsze druga strona, ale zdarzają się super rzeczy i mam... Jestem teraz bardzo szczęśliwą osobą, muszę powiedzieć. Rzadko to w życiu tak mogłam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, a teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa.
1: I to są te momenty, które trzeba trzymać, się nimi cieszyć.
2: Ale kurczę, no teraz się czuję super, ale jeszcze tam parę miesięcy temu to miałam taki czas dołkowy, więc też ja uważam, że trzeba o tym mówić, że komuś się wydaje, że o, dużo pracy, dużo premier teraz, bo faktycznie jest dużo premier, ale że jest też życie normalne i też są problemy i jest... Ja jestem blisko ziemi dość.
1: Tak.
2: Więc umiem się cieszyć i lubię odlecieć na chwilę, ale ja naprawdę jednak wracam do ziemi często, więc jest super, ale wiesz.
1: Ale wiem, życie znam i ci pięknie zagram. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Plejada gwiazd razem z tobą zagrała w Lalce. Masz jeszcze jakiś stresik?
2: Już nie mam stresu, chyba jeśli chodzi o wielkie nazwiska, z którym pracuję. Cieszę się, że już prawie go nie mam, bo to paraliżuje trochę. Ja się troszeczkę naśmiewałam, być może, żeby się troszeczkę rozluźnić na tym planie, że to jest troszeczkę taniec z gwiazdami. Albo gwiazdy tańczą na lodzie.
3: To śliczne.
2: Ale faktycznie, no to było wspaniale.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Droga Mario, oczywiście nieustająca z nami Maria Dębska, gdybyś ty miała dzisiaj szansę usiąść z nimi gdzieś w jakiejś kawiarni na Nowym Świecie przy stole, znaczy z nimi, Izabelą Łęcką i Kazimierą Wąsowską, to jak myślisz, która by ci miała więcej do powiedzenia?
2: Błagam, no ja to, bo moja, Kazia. Kazia.
3: Łęcka nie ma najlepszego PR-u, ta bohaterka.
1: No nie ma.
3: Ale też uważam, że można w niej znaleźć wspaniałe rzeczy i u nas jest wspaniała Łęcka.
1: Czy Łęcka, twoim zdaniem, Izabela, czy to jest postać, która rokuje, żeby stać się taką Kazią?
3: One się przyjaźnią i ta przyjaźń jest oparta na kontrastach. Izabela boi się wejść w jakąkolwiek relację, żeby się przypadkiem nie pomylić, a ta Kazia tak żyje na stówę. Ona ma pieniądze,
1: jest niezależna.
3: Więc w tamtych czasach jakby kobieta, która nie mogła studiować, właściwie kobieta z arystokracji nie mogła pracować. U nas w filmie też to się pojawia, że Łęcka chciałaby studiować, ale no nie może. I jeżeli, że tak powiem, finanse podupadają jak u Łęckich, no to zaczyna się problem, bo ona jest bardzo zależna od tego, za kogo wyjdzie. A Wąsowska jest niezależna. Bardzo dużo czasu spędziła w Paryżu, o którym marzy Izabela, i ona się woli 8 razy przyjechać i sobie wybić zęby, ale żyć. A Izabela jest przeciwieństwem tego. Więc nie wiem, czy ona rokuje na to, żeby że to jest jednak konstrukcja inna.
1: Może tak być. Może tak być. No cóż, czas na muzykę. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Dla ciebie i dla naszych słuchaczy.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario, Maria Dębska z nami. Czy twoja postać z lalki, Kazimiera Wąsowska, zwana pieszczotliwie przez ciebie Kazią, zostawiła coś w tobie?
2: No tak, dużo zostawia jazdę konno. Na przykład musiałam się nauczyć jeździć konno. Otworzyłam scenariusz, kiedy dostałam tę propozycję i patrzę, Wąsowska ściga się z Wokulskim i wygrywa. Ja mówię, okej, dobra. To mi zostanie na pewno miłość do koni. Dużo rzeczy.
1: A o tym, czy otworzyła w tobie jakieś nowe szufladki, już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy razem z moją gościnią Marią Dębską do lalki i do Kazimiery Wąsowskiej granej przez ciebie. Czy Kazia w tobie coś otworzyła? Chociaż ty mi się nie wydajesz jakąś zamkniętą.
2: Bywam bardzo też introwertyczna, bardzo. I ja trochę miałam tak, bardzo jestem jej wdzięczna za to, ale przede wszystkim Maćkowi Kawalskiemu, reżyserowi filmu, że mi tę rolę zaproponował z producentem, z Radkiem Drabikiem, bo ja trochę po Kalinie Jędrusik miałam coś takiego, że...
1: Zrobią ci z ciebie seks bombę.
2: I trochę tak się stało, bo i super, ale dostawałam bardzo podobne propozycje i tak trochę zagryzłam zęby i odmawiałam tych propozycji, bo nie chciałam grać tego samego. Po pierwsze dlatego, że nie chciałam w tej szufladzie zostać, tylko zaryzykować, bo uznałam, że to jest na to moment, a po drugie trochę mnie to nudzi. Po prostu granie tego samego. No to jest jakieś takie, no już mówię, znowu ta kreska na oku. No, kocham Kalinę, ale...
1: Znaczy, proszę cię, twoja Kalina była jakimś cudem, totalem.
2: I wiesz, i potem tak chodziłam, mówię, kurczę, muszę zagrać coś totalnie, chciałabym zagrać coś totalnie innego, bez makijażu i w ogóle być po prostu dziewczyną w dżinsach. I to się udało i zrobiłam serial Kiedy ślub i potem przyszły właśnie takie rzeczy, różne kryminały i grałam przez dwa lata takie bohaterki raczej pochowane emocjonalnie i przyszła Kazia, ja mówię, dobra, mogę wrócić, już czas, więc to było, miałam z tego już taką super przyjemność.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Marią Dębską, aktorką, i będzie o tym, dlaczego Maria porzuciła fortepian dla aktorstwa i jak to jest całować się w filmie czy w serialu. Bądźcie z nami.

0: Jest 13. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Paliwa podrożeją, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezary Jaszczyk.
2: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus, trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
1: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
3: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
4: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
5: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
1: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Pogoda.

0: marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Maria Dębska i mam przyjemność spotkać się z Państwem i z Marzeną Rogalską w programie Weekend jak marzenie. Bądźcie z nami.
2: Kochani, moja 30. już premiera Lalki. Jest o czym pogadać, bo mięsista i wspaniała postać Kazimiera Wąsowska, grana przez Marię.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Czy to, że się jest z filmowego domu, to jest dla ciebie bardziej obciążające, czy to ci jednak pomaga?
2: Ja nie czuję się z filmowego domu osobą, dlatego, że wiesz co, mój tata w ogóle nie ma nic wspólnego z filmem. Mój ojczym już ma, ale on się pojawił w moim życiu, jak ja miałam 16 lat, ale moja mama się zajmowała czymś zupełnie innym. Moja mama była dziennikarką i poszła do szkoły filmowej, kiedy ja miałam 13 czy 14 lat.
1: To jest też w ogóle cudna historia.
2: Tak, ale w ogóle super, że można zmieniać po prostu
1: tak,
2: sposób
1: właśnie
2: na życie.
1: Właśnie to o to chodzi, żeby nie być niewolnikiem.
2: Tak, i ja też to potem zrobiłam, też zmieniłam, bo ja grałam na fortepianie całe życie i to był jakby mój świat. I moja mama skończyła szkołę i kiedy ja miałam chyba 19 lat, ona zrobiła taki mały swój pierwszy film, debiut. Ale tak naprawdę ja czuję, że moja mama stała się taką reżyserką na pełną skalę, kiedy ja już byłam w szkole teatralnej, więc trochę słyszę to często, że właśnie filmowa rodzina, a ja czuję, że my trochę zaczynałyśmy w tym samym czasie, a ja wciąż słyszałam przez te lata, że a, to z mamą pracujesz i miałam taki moment kilka lat temu, że tak się zawzięłam, że ja sama teraz wszystko, bo nikt mi nie będzie mówił, bo jestem Zosią Samosią, ale myślę, teraz już się zupełnie z tego wyleczyłam, że mam totalny luz, jakby niech sobie mówią, co chcą. Ja nie pracowałam z mamą, już teraz tęsknię za pracą z nią.
1: I to jest bardzo dobry objaw. Czekamy na efekty waszej wspólnej pracy, a tymczasem zagram wam Paula Abdul, Rush, Rush.

0: Maria Dębska z nami. Mario, dlaczego porzuciłaś fortepian dla aktorstwa?
1: Bo od pewnego czasu ja już byłam na Akademii Muzycznej, na Wydziale Fortepianu i no już od jakichś, myślę, 2 lat wcześniej po prostu czułam, że mnie to trochę zżera, w sensie, że ten stres mnie naprawdę wykańcza na scenie, bo to były już duże konkursy, duże koncerty bardzo.
0: Mówi osoba, która występuje na scenie.
1: Tak, ale jest to zupełnie inny stres.
0: Tak?
1: Z podstawowego powodu po prostu,
0: że
1: w teatrze nie jestem to ja, tylko moja postać. Ja się zasłaniam postacią.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Marysiu, podobno do szkoły teatralnej zdawałaś przez przypadek. Moja przyjaciółka, Zuzia zresztą, zdawała do szkoły teatralnej i mój chłopak, z którym byłam w liceum i później też zdawał. I oni tak gadali o tym aktorstwie, gadali. Ja mówię, kurczę, może ja zdałam wszystkie egzaminy, zdałam z fortepianu, zdałam, to może ja pójdę z wami. I nauczyłam się tekstów w 3 dni, nie pamiętam ich nawet za dobrze. No i tam weszłam i oni odpadli, a ja przeszłam dalej.
2: Nie!
1: I ja myślałam, że się zabiję po prostu.
2: To jest super niezręczna sytuacja.
1: Super, ale potem odpadłam, spokojnie, potem odpadłam. Natomiast powiedzieli, naucz się tekstu, wróć, to się dostaniesz. I ja po raz pierwszy, naprawdę, to była dla mnie zupełnie szczerze miłość od pierwszego wejrzenia, bo ja nigdy nie chciałam pracować w filmie. I stałam przed tą komisją i poczułam wolność, dużo większą niż przy fortepianie, co było dziwne, bo nie umiałam nic.
2: Ale to ładne.
1: Ale naprawdę tak było. Naprawdę ja poszłam z miłości do szkoły teatralnej i potem już przez rok się przygotowywałam w tajemnicy przed Akademią Muzyczną i się dostałam i nie wiedziałam, co zrobić i płakałam 2 tygodnie.
2: A co na to Kinga Dębska, matka twa?
1: Nie pamiętam. Ona mówiła, że to jest najgorszy zawód dla kobiety i raczej odradza. Poszłam za intuicją i to jest, cieszę się bardzo, że tak się stało, chociaż ja myślałam, że mnie za chwilę wyrzucą, więc ja na tej akademii wziąłam urlop muzyczny i mówię, słuchajcie, jakby co to ja wrzucę. Ale już nie wróciłam, natomiast zrozumiałam też, że ja bardzo potrzebuję ludzi do życia, a fortepian jest bardzo samotny. No i tu miałam tych ludzi aż potąd i wtedy siadałam do fortepianu i tak do dziś jest.
2: Czas na muzykę, moja miła, wracamy do rozmowy, ale najpierw zagra dla nas kombi słodkiego, miłego życia.

0: Czy to szczęśliwy zbieg okoliczności, czy przypadek, że w Lalce Maria Dębska, grasz na fortepianie?
1: Ja się zawsze zgłaszam przy jakimkolwiek projekcie. Mówię, słuchajcie, jakby trzeba było zagrać na jakimś instrumencie, to na fortepianie ja. I tutaj, no, zrobili mi niezłe jajo, bo najpierw Maciek Kowalski zapytał, czy zagram w pieśń i zaśpiewam i tam z innymi zaśpiewam. Mówię, dobra, zaczęłam się tego uczyć. Nie znałam jej. Ale nie pamiętam, jak to się nazywa.
0: No.
1: A potem do mnie dzwoni i mówi, a zagrabiesz jeszcze jeden utwór? Ja mówię, jaki? Etiudę rewolucyjną. Ja mówię, nie grałam tego, jak grałam na fortepianie. On mówi, no ale masz 2 miesiące.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nieustająco z nami Maria Dębska. Mario, gdzie jest więcej improwizacji? Czy w fortepianie, w muzyce, czy w graniu, na scenie, w aktorstwie?
2: Ja grałam na fortepianie klasycznym i tam obok nas byli jazzmeni i my im tak to posłuchaliśmy. Trochę zazdrościliśmy, ale no, nas nie uczyli improwizacji i jazzu. Ja ubolewam trochę nad tym. Ja też dlatego zostałam aktorką, bo w aktorstwie ja czuję dużo więcej wolności. No po prostu. Możesz sobie wymyślić dużo rzeczy. Jak to ma być, co to za postać, jaka to scena, ale przychodzisz, patrzysz w oczy, wiesz, partnerowi swojemu i on ci gra inaczej. Ty mówisz, kurde.
1: Się całujesz.
2: No i się całujesz na końcu. Ale...
1: A się lubisz całować w filmie?
2: Nie, no trudne to jest.
1: Kurczę, no ja myślę. No.
2: Trudne to jest bardzo, ale... że tak powiem, mam szczęście do partnerów bardzo...
1: Co się dobrze
2: wychowanych, bardzo też takich, wiesz, bo to... Kurczę, no, żeby to naprawdę bywa trudne.
1: Ja wiem, a jeszcze nie daj Boże ze swoim partnerem potem to oglądać. Boże,
2: no,
1: bo
2: nie
1: muszą się czuć. Nie, ja im nie zazdroszczę.
2: No, ja też.
1: Chociaż powiem ci, wtrącę tylko, że jakiś czas temu się spotkałam...
2: Czy to ja wtrącam? Ty mówisz!
1: Z Borysem Szczycem i z Justyną, jego wspaniałą żoną. I ona, bo ja grałam żonę Borysa, jak robiliśmy Piłsudskiego. Mhm. I Justyna mówi, słuchaj, ze wszystkich żon mojego męża to chyba ciebie najbardziej.

Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z aktorką Marią Dębską i będzie o urodzie, byciu pięknym, co to znaczy, jak również o dobrostanie. Czym dla Marii jest dobrostan?

0: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach, pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi, czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
2: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
3: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
2: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
1: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
4: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
1: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario, tak? Czy często masz wolne weekendy? Ostatnio miewałam często. No ale ty bardzo jesteś zapracowana. Często jest teatr wieczorami. Aha. Gram wieczorami, ale lubię wolne weekendy i walczę o nie do upadłego.
2: No a my się dowiemy, jakie małe rzeczy Maria też lubi. Nie tylko wolne weekendy, ale jakie są jej ukochane rytuały. Wszystko to w tej godzinie. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, przeczytałam w jednym z twoich ostatnich wywiadów, że taki właśnie masz dobry moment, czujesz się dobrze ze sobą. Co to znaczy, że czujesz się dobrze ze sobą?
2: Czuję się spokojniejsza, czuję się bezpieczniej jakby w ogóle w życiu i sama ze sobą i z ludźmi bliskimi, ale też ci powiem, że sobie więcej wybaczam. Jestem mniej dla siebie okrutna. Sobie tak dowalałam, wiesz, że sobie nie mogłam, kurczę, wiesz, no nie wiem, no zarysowałam wczoraj samochód na przykład, nie? Masakra, no po prostu głupio bardzo. I miałam taką chwilę, jesteś tak, nie powiem tego, nie powiem jaka jesteś, i wróciłam do domu, przeczytałam jakieś wiadomości straszne i mówię, czym ty się przejmujesz, dziewczyno? Jakby tyle gorszych rzeczy mogło się zdarzyć.
1: Tak.
2: Daj spokój.
1: Tak.
2: Po prostu uważaj bardziej, bądź skupiona.

0: Byłabym zupełnie zapomniała Mario Dębska. Grasz Kazimierę Wąsowską w Lalce. Czy ty w ogóle miałaś lalkę jako lekturę w szkole? Bo przecież ty jesteś młodsza ode mnie.
1: To była moja lektura. Ja byłam w dość takim lekko odjechanym liceum, gdzie mieliśmy też szalone lektury i takie, których nie było w kanonie, takim podstawowym. Ale lalka była jedną z moich ulubionych lektur, a Wąsowska była moją ukochaną postacią, więc jak się dowiedziałam, że...
0: To aż tak?
1: Nie, no to jest naprawdę już grubymi nićmi uszyte.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario Dębska, miła, muszę ci coś wyznać. Na poważnie. Ja jestem w takim zachwycie, jeśli chodzi o twoje fizis. Ty należysz do takich kobiet, które są obiektywnie piękne. Czy ty to w ogóle doceniasz?
2: Słuchaj, to jest tak obiektywne, subiektywne jednak, ja uważam, że naprawdę...
1: Przecież ja przed chwilą powiedziałam.
2: Słuchaj, uczę się też przyjmować komplementy. Więc przyjmuję go, dziękuję. Mam dni, że się czuję super piękna. I po prostu...
1: I pławisz się w tym.
2: Nie, bez... i po prostu
1: ale ty nie
2: czuję
1: mówisz.
2: Się... Ale no. Zazwyczaj ma to totalnie związek z moim nastrojem i z jakim momentem w życiu. I dla mnie to, jak ja mam błysk w oku, to ja się wtedy mogę poczuć naprawdę pięknie ze sobą.
1: No mam, fajnie, żeby ten środek się zgadzał.
2: Mam momenty, jest ich wiele, że się totalnie do siebie doczepiam. I, nie podo- i cały czas mam dużo kompleksów.
1: Nie doczepiaj się do siebie. Wspominałaś o czułości.
2: Ja to mówię innym kobietom, a sama się tego dopiero
1: nie.
2: uczę.
1: Czułość nas uratuje.

0: Droga Mario, a gdybyś tak miała wymienić cztery cechy, które cię określają?
1: Niecierpliwa, chaotyczna, wrażliwa i uśmiechnięta.
0: To z uśmiechem za chwilę nam opowiesz o małych rzeczach, które sprawiają ci wielką radość.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, twoje ukochane rytuały takie małe, co to są pod ręką, co to są często za darmo, a które dają, wiesz, takie ukojenie i radość. Co to jest?
2: Słuchaj, na pewno jest to czas z moim psem i rano spacer z psem.
1: Boże.
2: I taki mój wymarzony poranek to jest, że ja kocham śniadania jeść i robić. Nie umiem gotować, ale śniadania umiem.
1: Z moim starym byście się dogadali. No,
2: kocham to po prostu. Aha. I kocham robić śniadania w ogóle.
1: Dobrze, ładnie komponujesz, podajesz.
2: Uwielbiam, tak. No, uwielbiam. Sport bardzo lubię i bardzo mi to w głowie ustawia dobrze wszystko.
1: Ale sport, że jest jakiś tu konkret, proszę pani, czy jest łyżwa, czy jest narta?
2: Jest siłownia, bo lubiłam przy przygotowaniach do filmów różnych, bo też no, w zeszłym roku, półtora roku temu robiłam film, który zresztą na festiwalu w Gdyni będzie miał premierę, Przez ścianę.
1: Gdzie do pierwszej... Ale lalka nam tu zdominowała spotkanie. Zdominowała. Pani wybaczy?
2: A przez wybaczy, ale proszę wybaczyć. Serce ma mi tu i tu.
1: Teraz nasze serca niech otworzą się w kierunku Eweliny Flinty, która pięknie zaśpiewa swój wielki przebój Żałuję.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: A wy, ludeczkowie, pamiętajcie, że o 15 wskakuje cały podcast, także możecie jeszcze raz się spotkać z Marią Dębską i pędźcie 30.
1: Premiera. Premiera lalki 30.
0: Tak, 30. A o reszcie porozmawiamy sobie, moja
1: tak
0: droga,
1: jest.
0: Niebawem. Umówmy się już, obiecajmy sobie spotkanie.
1: Umówmy się, bo akurat w tym miesiącu bardzo jest o czym mówić, tej jesieni. Także.
0: Tak jest. Ta jesień jest sponsorowana przez Marię Dębską. Przez rolę Marii Dębskiej. Seriale, spektakle, teatry.
1: Stand-upy i piosenki.
0: Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: To już 15 na zegarach. Popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: W Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie zaczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
4: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
5: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
4: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbic wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
3: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia na południe, a także na północy kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz o 14 najchłodniej jest w Gdańsku 18 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam nawet do 22. Trzy minuty po godzinie 15 to zaczynamy, panie i panowie, to przyjemną część tego sobotniego popołudnia, czyli najpiękniejsze gwiazdy muzyki lat 80. i 90. zagoszczą w waszych domach, w waszych samochodach albo tam, gdzie spędzacie to sobotnie popołudnie. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a na dobry początek Stevie Wonder.

podobno na początku się broniła, ale potem zgodziła się podpisać kontrakt reklamowy na umieszczeniu swojej podobizny na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje, a już za moment pojawi się zespół, który na samym początku istnienia, słuchajcie, planował grać tylko i wyłącznie punk rocka, jednak po paru miesiącach stwierdzili, że jak nagramy takiego punk rocka, no to nikt nie będzie chciał ich grać w stacjach radiowych. No i coś chyba było w drugiej połowie lat 80. To już teraz przed wami zespół Duran, a my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Takie dźwięki zachęcają do tego, żeby położyć się na swojej ulubionej sofie, zamknąć oczy i zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Bill Withers, Grover Washington Jr., no i genialny kawałek Just the Two of Us. To był rok 81, a w latach 90. ten numer zaśpiewał razem ze swoim synem Will Smith. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie za 27 minut 16, no to pora rozpocząć naszą popołudniowo-weekendową zabawę.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotę parę minut po godzinie 15 biorę na tapetę jeden złoty kawałek, tnego na trzy kawałki. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, drugi 6. No, wy musicie rozszyfrować, co to za piosenka. A przed 17 finał naszej zabawy, przed 18 finał naszej zabawy. No i zagram wam ten magiczny kawałek wtedy w całości. A do wygrania dziś termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. No to teraz, kochani, pełne skupienie. 2 sekundy tej piosenki. Jeśli już będziecie wiedzieli, co to za numer, no to dzwońcie. 22 4 4 i 3 0. Jeśli nie, no to za godzinę pojawi się kolejna podpowiedź muzyczna. Tym razem dłuższa, bo 4-sekundowa. No to co? Wsłuchujemy się w ten 2-sekundowy kawałek. No i jeśli już wiecie, no to dzwońcie 22 4 4 i 3 0, a jak nie, to za godzinę wszystko się wyjaśni.

pierwsze przeboje pisał dla niej tata, także brat i tak jak Robbie Williams, słuchajcie, wierzy w istoty pozaziemskie. To Kim Wilde w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na pioniera muzyki elektronicznej końca lat 70., chociaż swoje te największe kawałki tworzył także w latach 80. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kraftwerk.

po prostu magia dźwięków, a po 16 będę was zaskakiwał kolejnymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. Zatem koniecznie zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja.
3: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Kłóceń zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
5: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg Wschód-Zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
4: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia na południu i na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz nad samym morzem. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 17, a najcieplej w Zielonej Górze 21. Cztery minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk z wielką radością i z wielką energią zapraszam Was na tą kolejną godzinę sobotniego popołudnia do Radia Złote Przeboje, w której już niebawem odkryję przed Wami kolejny fragment złotego przeboju w naszej zabawie, kawałek po kawałku. No a teraz pora na gwiazdę, która ostatnio jest naprawdę bardzo zapracowana. Godzinami siedzi w studiu nagraniowym, żeby pod koniec roku swoim fanom przedstawić nową płytę. Przed Wami Mariah Carey.

zanim pochłonęła ją muzyka, od 6 roku życia trenowała wyczynowo lekko atletykę. Mowa o Sonic, jej wielkim przeboju Sky, a do dziś można ją także spotkać w londyńskich klubach muzycznych, gdzie wciela się w rolę DJ-ki, a w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. To już prawie 13 minut po godzinie 16. Tu radio Złote Przeboje i największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który na przełomie lat 80. i 90. zdecydował się na świadome wycofanie się z blasku. Fleszy został niezwykle cenionym, no wprost rozchwytywanym autorem tekstów i kompozytorem, co czyni do dziś. Przed wami już teraz, jak dla mnie, trochę mało doceniona gwiazda tamtych lat, ale za to w radiu Złote Przeboje możemy słuchać jego kawałków przez całą dobę. To Nick Kershaw.

0: The Lion Sleeps Tonight w radiu. Złote przeboje na zegarach punktualnie 16:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każde sobotnie popołudnie biorę na tapetę, kochani, złoty przebój Tnego na 3 kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. No, a waszym zadaniem jest to ładnie poukładać i zrobić z tego jeden piękny, złoty przebój, a po godzinie 17 zadzwonić po 2-2, 4-4 i 3-0, no i powiedzieć, jaki dzisiaj kawałek chciałem was pociąłem na kawałki. Dobrze, trochę się zamieszałem w tym wszystkim, ale emocji nie brakuje, bo już dzwonicie, chociaż nie padają do końca prawidłowe odpowiedzi. No to teraz pora na kolejną podpowiedź. Drugą to będzie kawałek 4-sekundowy. No i mam nadzieję, że tym kawałkiem pomału dobijamy do brzegu. Jeśli wiecie, kto to śpiewa, jaki jest tytuł tego numeru, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0. A do wygrania dzisiaj termos i nasz cudowny biały kubek 22 4 4 i 3 0. A po 17 finał naszej zabawy i ostatni, trzeci kawałek.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

To on na początku lat 90. w Wielkiej Brytanii bardzo mocno promował muzykę reggae. Maxi Priest, jego Close to You w radiu Złote Przeboje. A już po 17 u nas finał zabawy kawałek po kawałku. Emocji na pewno nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.

0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. A w rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
2: Informując o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych na terenie szkół podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
1: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. A w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia dużo w pogodzie nam się nie zmieni. Nadal na północy, a także na południu proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 17 było w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Poznaniu 21. 3 minuty po godzinie 17 zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej zabawy, kawałek po kawałku. No ale wcześniej jeszcze zagram Wam ten najdłuższy kawałek, 6-sekundowy. Bądźcie czujni, nagrody czekają na Was, między innymi termos i biały kubek. Oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. Ale dobry początek, coś prosto z filmu 4 wesela i pogrzeb, no i zespół Wet.

0: Mimo genialnego słuchu i wielkiej wrażliwości muzycznej był całkowitym samoukiem, nigdy nie ukończył żadnej szkoły muzycznej. Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem, uwielbiam was rozpieszczać i zaskakiwać takimi cudownymi polskimi numerami w radiu. Złote przeboje przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 12 minut po godzinie 17, no to pora najwyższa na ostatnią odsłonę naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku w radiu Złote Przeboje.
0: Biorę na tapetę jeden kawałek złoty, tnego na trzy części, jeden na część ma dwie sekundy, druga cztery, na ta ostatnia ma sześć sekund. No to bardzo proszę, odsłona trzecia. Kto śpiewa ten numer? No i mam nadzieję, że chyba wszystko będzie już teraz jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Jeśli wiecie, jaki jest tytuł tej piosenki i kto go wykonuje, to dzwońcie. 22, 4, 4 i 3, 0. Do wygrania przypomnę termos i nasz biały kubek. A w radiu Złote Przeboje już teraz oscarowa piosenka. To Irene Cara.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: nasza wyjątkowa złota gwiazda Beata Kozidrak. Siedzę i myślę w radiu Złote Przeboje. To jest idealny moment na finał naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Co godzinę od 15 grałem wam fragment pewnej piosenki pociętej na trzy części. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, no i ten ostatni miał 6 sekund. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Gdzie cię, dziewczyno, złapałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
2: W samochodzie. Pędzę do babci na Mazury.
0: Do babci na Mazury, no to będzie pewnie jutro przepyszny niedzielny obiad, rozumiem.
2: Oj tak, babcia robi pyszne żeberka, także miam, miam.
0: Ach, no to narobiłaś nam smaka w to sobotnie późne popołudnie. Agnieszko droga, ty co godzinę z tych 3 fragmentów składałaś je skrupulatnie, no i okazuje się, że jest to przebój, ale jeszcze na razie nie mówimy, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wspólnie posłuchali tego ostatniego fragmentu piosenki, tego 6-sekundowego. Więc bardzo proszę. Agnieszko droga, no to teraz powiedz całej Polsce, o jaki to przebój chodziło, jak złożyłaś tych 3 kawałków jeden przebój, jaki ci wyszedł, powiedz.
2: Alphaville, Forever Young.
0: Sprawdzamy. Agnieszka, no nie mogło być inaczej. Oczywiście, że tak. Alphaville, Forever Young. W takim razie termos i nasz cudowny biały kubek już teraz wędruje w twoje ręce. W takim razie uściskaj od nas babcia. Ja życzę ci szerokiej, bezpiecznej drogi. No i gramy specjalnie dla ciebie w całości ten numer. Alphaville, Forever Young. Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo się cieszę.
1: Kawałek po kawałku.

0: A w ogień puchnął z tego numeru z rockowym pazurem zespół R.E.M. w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 18 na pewno nie zabraknie takich mocnych dźwięków gitar i nie tylko, bo już niebawem rusza program Czas Gwiazd. No a my dzisiaj wybierzemy się do naszego rodzimego podwórka razem z Mariuszem Stelmaszczykiem. Będzie dużo polskiej muzyki.
1: Ależ pięknie to zapowiedziałeś. Tak będzie dzisiaj po godzinie 18, a więc opowiem wam dzisiaj o Republice, o zespole Lady Punk, no i będzie między innymi o tym, że kiedyś właśnie Republikę wzięli za mafię, tak jest, za prawdziwą mafię członków tego zespołu, oraz też grupa Lady Punk kiedyś występowała niby jako amerykański zespół, ale więcej anegdot to wieczorem.
0: Zapowiedzią narobiłeś nam takiego smaka, że na waszym miejscu, kochani, nie odchodziłbym od radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru wam życzę, a ode mnie na koniec Łem.

w Radiu Złote Przeboje Madonna American Pie. My dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. A potem czas gwiazd i dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Ladypunk, a także Republiką.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Godzina 18:00, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
5: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymir Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
4: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrze wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to spodziewajcie się deszczu praktycznie w całym kraju. Natomiast najpogodniej jutro na wschodzie, a także na południu. W niedzielę około 19 stopni w Trójmieście, w centrum 20, na południu 21. Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Minęła. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i jak co tydzień w sobotę po 18:00 czas gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Lady Punk, a także Republiki, więc będzie mnóstwo anegdot i też mnóstwo świetnej muzyki, ale wcześniej Village People.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: Gdzie oni są?
0: Republika powstała w Toruniu w 1981 roku. W podstawowym składzie znaleźli się Grzegorz Ciechowski, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański, a także Paweł Kuczyński. Szara rzeczywistość, brak perspektyw na życie sprawiało, że młodzi ludzie szukali wówczas alternatywy. Stąd ogromne zainteresowanie nową falą i rockiem, a zespół Ciechowskiego od razu wyróżniał się zarówno muzyką, tekstami, jak i wyglądem. Czarno-białe stroje, charakterystyczne pasy i niemal nieruchoma postawa muzyków sprawiły, że ówczesna młoda inteligencja pokochała grupę z Torunia. A szczególne sentymenty do Republiki ma aktor Michał Milowicz.
2: Republika wtedy był podział na popersów i punków. Lady Punk też słuchałem, ale natomiast pamiętam, że miałem grzywę taką, blond grzywę i słuchałem. To mnie porywało bardzo. Była mocna muzyka, która, no tak, to były czasy w ogóle, że te zespoły śpiewały piosenkę no, mocno polityczną, można by powiedzieć, albo anty nawet polityczną. Też w ciekawy sposób inteligentny i przekazywały te treści właśnie słuchaczom i młodzieży.
3: Bo tam trzeba było pomyśleć przy tych kawałkach, tam nie było odpowiedzi.
2: Tak. To było takie ze znakiem zapytania, słuchajcie, młodzie, zastanówcie się i dla władzy też zobaczcie, co robicie. Też taki paluszek ze znakiem zapytania. Także to była też muzyka buntu, bym to tak nazwał.
0: No to posłuchajmy. Biała flaga, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Zanim Janusz Epanasewicz został wokalistą Lady Punk, trafił tam, gdzie nie chciał się znaleźć.
1: Ja pochodzę z Mazur, wiesz, nie miałem żadnych znajomości, żadnych, wiesz, jakichś ludzi, którzy... Bo wiedziałem, że wielu moich kolegów jakoś sobie radziło z tymi i nie szli do wojska, mimo że byli zdrowi absolutnie, nie? A dostawali tam kategorie, jakoś sobie załatwiali. Ja nie miałem takich możliwości. No i się nie wymiksowałem. Nie było to fajne, bo z tego powodu jeszcze trafiłem później do aresztu, bo mnie aresztowano i skazano mnie wyrokiem za odmowę służby wojskowej, do której i tak mnie wcielono później na siłę, ale parę miesięcy musiałem przesiedzieć gdzieś tam w Giżycku w areszcie, także nie miałem wesoło z tym wojskiem.
0: Jednak marzeń o karierze nie porzucił i z czasem wiele się zmieniło.
1: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogilnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka. Też nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogilnicki, no i cała ta produkcja tego tam minus 10 w Rio, zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz piosenka, do której to tekst, co ciekawe, napisał Grzegorz Ciechowski z Republiki. A więc zostawcie Tytanika.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Grzegorz Ciechowski to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej muzyce, którego twórczość wpływała także na innych muzyków, o czym opowiada Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar.
1: W tym tkwiła moim zdaniem siła utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego w eksperymencie literackim, który tam słyszeliśmy i obserwowaliśmy. To był bardzo dobry eksperyment literacki i dobra poezja, jednocześnie z dobrą muzyką. I ta muzyka też troszeczkę nawiązywała do nowej fali, ale do amerykańskiej, takiej jak chociażby Talking Heads. A Talking Heads to jest z kolei moja ulubiona kapela. Uważam się za pokolenie Stop Making Sense zespołu Talking Heads z roku 80. No a Republika świetnie nawiązywała do tego brzmienia i dlatego ich też tutaj pozdrawiam jako taką twórczość, jako takich autorów i tych muzyków, którzy na mnie bardzo pozytywne wrażenie nie tylko pozytywne wrażenie wywarli, ale również jakoś tam ukierunkowali.
0: Jednym z symboli Republiki stała się Mamona. To utwór, który w latach 90. brzmiał wyjątkowo aktualnie. Ciechowski śpiewał o pieniądzach, o konsumpcji, zdecydowanie puszczał oko do tych, którzy ślepo uwierzyli w kapitalizm. Zresztą ten utwór wspomina aktor Zbigniew Zamachowski.
2: Gdzie Republika i Grzesiu Ciechowski? Pracowaliśmy razem, śpiewałem jego piosenki w Wiedźminie filmowym i telewizyjnym. Ale wcześniej, nim go poznałem osobiście, miałem wielką przyjemność, będąc na studiach, wybrać się na spektakl Republika do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie panowie grali na żywo swoją muzykę, między innymi utwór Mamona. To jest taka cudowna przewrotność, którą raczył nas Grzegorz, pisząc swoje utwory.
0: My jednak wracamy do początków Republiki. Kawałek ukazał się w 1982 roku, ale na płytę zespołu trafił na początku lat 90. Telefon.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja.
4: Dzisiaj programy Czas Gwiazd i mnóstwo anegdot związanych z Republiką i też Lady Punk. Dowiecie się m.in. jak kiedyś zespół Lady Punk występował jako zespół rodem z Ameryki, ale szczegóły za parę chwil teraz w Lemon Tree.

0: Historia Lady Punk zaczyna się w 1981 roku, kiedy to gitarzysta i kompozytor Jan Borysewicz postanowił stworzyć własny zespół. Borysewicz miał już wtedy doświadczenie. Wcześniej grał m.in. z Budką Suflera. Ważną postacią od samego początku był również Andrzej Mogielnicki, autor tekstów. Dwa lata później, też w 1983 roku, ukazała się pierwsza płyta zatytułowana po prostu Lady Punk i trudno było sobie wymarzyć lepszy debiut. Album zawierał m.in. Mniej niż zero, Fabrykę Małp czy też Kryzysową Narzeczoną, które do dzisiaj ludzie śpiewają na koncertach, o czym Jan Borysewicz.
1: Ja widzę, co się dzieje na koncertach Lady Punk do tej pory. To jest coś niesamowitego. No, my jesteśmy kapelą, mówię tu o Lady Punk, no, która po prostu będzie zawsze istniała. No, to jest taka jakby ponadczasowa, prawda, że trzecie pokolenie nam dochodzi.
0: Ale kiedy zespół zaczynał, bywało różnie. Owszem, zespół Lady Punk koncertował w Stanach Zjednoczonych, gdzie odmówił supportu Madonnie, ale z kolei za naszą wschodnią granicą działy się rzeczy, w które dziś ciężko byłoby uwierzyć.
1: To był zaraz przyjazd po promocji płyty amerykańskiej w Stanach.
0: Tak.
1: I myśmy wrócili i dostaliśmy propozycję, żeby zagrać trasę taką w Rosji. I pojechaliśmy, to pamiętam, to chyba była miejscowość Błagowieszczeńsk. To było w ogóle jakoś na granicy z Chinami. No, byliśmy w szoku, bo jak wjechaliśmy do tego miasteczka, czy tam miasta, to wszędzie były plakaty w ogóle zespół z USA. I myśmy zgłupieli, o co chodzi, wiesz, a oni nagle mówią, że żeby więcej ludzi przyszło, to oni zrobili taką reklamę.
0: Uh-huh.
1: Więc słuchaj, cały stadion był ludzi, ale zrobili coś takiego, że postawili nam scenę, kilka kolumn, uh-huh, i ta płyta była puszczana w ogóle z magnetofonu. To był jakiś kosmos, słuchaj. Musieliśmy udawać, że mówimy po angielsku, że jesteśmy Amerykanami, że palimy Marlboro, żuliśmy gumę.
2: Mm-hmm. I know, understand.
1: Yes, yes, yes. We have Marlboro, yes. Mm-hmm. Nie, no to był jakiś kocioł, wiesz. No. My się tylko z tego śmiali, tak, no bo co zrobić, no.
0: A my słuchamy w Radiu Złote Przeboje, Lady Punk, sztuka latania.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz.
0: Grzegorz Ciechowski to nie tylko Republika. Udzielał się także jako producent. Współpracował m.in. z Kają, Kasią Kowalską, Justyną Steczkowską. Stworzył też muzykę do Wiedźmina, serialu, nie gry. Ale wcześniej, bo w 1986 roku, kiedy to na kilka lat Republika de facto zawiesiła swoją działalność, rozpoczął nowy rozdział jako obywatel GC, o którym to wspomina Tomek Organek.
2: Republika to kolektyw oczywiście, a obywatel GC no to Grzegorz Ciechowski, który postanowił się spełnić w inny sposób. Oba te twory są bardzo, bardzo silnie naznaczone liderem.
0: I właśnie wtedy w życiu Ciechowskiego pojawia się Leszek Biolik, którego poznał podczas festiwalu Fama w Świnoujściu. Proponuje mu wspólne granie w Obywatelu, a na początku lat 90. zaprasza do Republiki w miejsce basisty Pawła Kuczyńskiego. Mówi Leszek Biolik.
3: W tej chwili, po latach, właściwie pamiętam tylko dobre rzeczy, ale pamiętam też taki swój lekko punkowy opór zawsze przed jakimiś takimi decyzjami, które podejmował samodzielnie i bezdyskusyjnie. No to wiadomo, że ja w tym momencie zawsze się jeżyłem, ale z drugiej strony podejmował słuszne decyzje, powiedzmy w 90% czy tam. I był bardzo dobrym liderem, był fajnym kompanem, wzbudzał szacunek nawet, kiedy byłeś z nim blisko. Był takim psem alfa w tym stadzie, absolutnie. Natomiast był bardzo dobrym przyjacielem, był niezwykle lojalny. Ja pamiętam nawet takie sytuacje, kiedyś ktoś mnie zaatakował na... Graliśmy jakiś zespół, coś tam, rock dla AIDS, czy coś takiego na Torwarze. I pamiętam, że schodziłem z gitarami ze sceny i jakiś koleś podleciał, mnie zaatakował i chyba uderzył. I ja w ogóle tak patrzyłem na to na zasadzie jakiegoś takiego kosmosu w ogóle, o co chodzi. Natomiast pamiętam, że jak Grzesiek się tym dowiedział, to chciał tego człowieka znaleźć i po prostu natychmiast stawał w obronie. Ja obserwowałem to i ja zawsze mówiłem: Grzesiek, wyluzuj, po prostu jeżeli będę chciał, zrobię to sam, ale najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, żebyś to ty robił. Ale on był taki.
0: Ale wracając, jako obywatel GC Grzegorz Ciechowski nagrał m.in. takie przeboje jak Nie pytaj o Polskę, czy też Tak, tak, to ja. Słuchamy.
1: Kto

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Jan Borysewicz, zanim stał się jednym z najbardziej znanych polskich gitarzystów, grał na perkusji, tak jak jego ojciec, który występował w zespole jazzowym.
1: Ja zacząłem grać na perkusji, jak usłyszałem Hendrixa, Band of Gypsy. Po prostu ja oszalałem na punkcie sekcji, która tam grała. I w zasadzie to mnie najbardziej kręciło. I po prostu w pewnym momencie mój brat, starszy ode mnie, nauczył mnie grać Dom Schodzącego Słońca na gitarze. I potem jakby przeskoczyłem na gitarę, no natomiast perkusja zawsze była moim takim jakby no pierwszym instrumentem, który myślę, że dla każdego gitarzysty, czy to basowego, czy solowego, bardzo wielu znakomitych gitarzystów gra na perkusji i to bardzo dobrze. Więc wydaje mi się, że takie poczucie rytmu i granie w ogóle na bębnach bardzo dużo pomaga w graniu na gitarze.
0: A ta wieloletnia praktyka zaowocowała tym, że Jan Borysewicz miał okazję poznać takich profesjonalistów w swoim fachu, jak chociażby Mark Knopfler z Dire Straits.
2: Bo ja mu dałem gitarę w prezencie taką, poprosiłem Marka tak. Witkowskiego, który robi gitary, wiesz, i też dba o moje gitary, wiesz, ale też i nie tylko o moje. Poprosiłem, żeby zrobić

0: Robił takiego mini Stratocastera, wiesz, tak, bo Knopfler przyjechał do Polski, chyba w klubie Lokomotywa grał. Tydzień wcześniej był Banżowi, tydzień później był Knopfler i on zagrał 5 czy 6 utworów w ogóle, i to był taki przedsmak trasy, którą miał za chwilę zagrać w Polsce. No i ja mu dałem tą gitarę w prezencie, on tak spojrzał i mówi, o, mówi Jan, thank you, ale jak się na tym gra? Ja wziąłem tą gitarę, mówię, ja ci pokażę. I zacząłem grać w Sultani Swingu na gitarze. On mówi, o, nie znam tego numeru. Ja mówię, Mark, nie możesz znać, bo to jest moja nowa kompozycja.
1: A my wracamy do Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Czas na kawałek Na co komu dziś.

czasy płynie szybko i naprawdę przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Minęła godzina 20 i przypominam, że trwa Czas Gwiazd. Dziś mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Republiką, a także Lady Punk, ale wcześniej na pobudzenie i rozbudzenie ABBA.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Republika przeszła drogę od toruńskiego zespołu nowofalowego do jednej z największych polskich grup rockowych. Sprzedała setki tysięcy płyt, miała własny, natychmiast rozpoznawalny styl, jej koncerty przyciągały tłumy, a Grzegorz Ciechowski stał się jednym z najważniejszych autorów polskiej muzyki, który nie był obojętny także Maćkowi Maleńczukowi.
1: Jak go poznałem, okazał się fajnym, sympatycznym, grał solówki na fortepianie, grał na flecie, że co chodzi, wykształcony gość. To było wybitne w dalszym ciągu. Jakby w momencie, kiedy leci Republika w radio, to większość publiki robi głośniej, nie? To są utwory na tyle oryginalne, na tyle różniące się, że nikt nie ma wątpliwości, kto to gra. Nie myśli, no.
0: Zdarzało się jednak, że charakterystyczny, choć też minimalistyczny wizerunek muzyków nie tylko na scenie, nie zawsze był odczytywany we właściwy sposób, o czym opowiada basista Republiki Leszek Biolik.
2: Czas w Polsce, że tak powiem, świeża wolność, dosyć dużo takich...
0: Agenci?
2: Wiesz co, ja myślę, że bardziej mafia. Wjechaliśmy na stację benzynową i to rzeczywiście jest tak, wszyscy byśmy brali na czarno, wszyscy mieliśmy słoneczne okulary. To była trasa koncertowa, nie wymienię nazwy, ale trwała, to było 12 koncertów czy 14 koncertów dzień po dniu. Mieliśmy swoją bazę w Słupsku, jechaliśmy na koncert gdzieś do innej, jakiejś innej miejscowości i byliśmy nieukrytymi, tak w środku trasy też lekko zmęczeni i pamiętam, że jak wysiedliśmy z samochodu, to rzeczywiście tak po prostu jak na filmie, po prostu letnia sukienka dziewczynki wciąż powiewała za zamkniętych, lekko niedomkniętych drzwi uciekającego samochodu. Zostawili kanapki, wszystko po prostu. No, i uciekli, zrobiło nam się przykro. Spojrzeliśmy po sobie i pomyśleliśmy sobie, że no w sumie wcale się nie dziwi.
0: Ale Grzegorz Ciechowski potrafił pisać także o miłości. Oczywiście w swój typowo, nieco chłodny sposób. Zapytaj mnie, czy cię kocham. Republika w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: Czy to już tak zawsze ma pozostać? Czuję się jak rysunkowa postać.
0: Szczególny sentyment do twórczości zespołu Lady Punk ma aktor Maciej Sztur.
2: Był to zespół, jest wciąż zespół, po pierwsze mający wielką rękę do świetnych przebojów, mający szczęście do świetnych instrumentalistów. Jan Borysewicz ma zasłużoną renomę jednego z najlepszych gitarzystów rockowych w polskiej muzyce. My jako dzieciaki też, muszę powiedzieć, najlepszy soundtrack w historii, może oprócz Króla Lwa, to o dwóch takich, co ukradli księżyc i Marchewkowe pole oczywiście. No i takie miłe bardzo wspomnienia.
0: A z kolei aktorka i artystka kabaretowa Kasia Pakosińska dodaje...
3: Za moich czasów, jak jeszcze byłam w szkole podstawowej, to była wojna między punkami a popersami. Więc ja jako fanka Republiki byłam jakby na kontrze do Lady Punk, chociaż oczywiście zespołu i muzyki, piosenek Lady Punk słuchałam na okrągło, jakby słuchało się tego równocześnie, ale byłam bliżej do Ciechowskiego może niż tu.
0: Wojna Republika kontra Lady Punk była w dużej mierze wojną fanów, a nie muzyków. Co więcej, z czasem okazało się, że członkowie obu obozów byli sobie naprawdę bliscy, o czym opowiada basista Republiki Leszek Biolik.
4: I Janek Borysewicz i Panas po prostu tak naprawdę to są bliscy przyjaciele i to w ogóle jest jakaś, no, znaczy ja szczerze mówiąc też nie uczestniczyłem w tym najgorętszym okresie, kiedy tam się fani się zwalczali, ale myślę, że to powstało jak wszystkie tego rodzaju rzeczy z jakiejś prostej sytuacji.
0: Jan Borysewicz.
5: Grzesiu Ciechowski, mój przyjaciel, z którym bardzo dużo czasu spędzaliśmy. Wydaje mi się, że gdyby Grzegorz żył, na pewno byśmy razem współpracowali, bo wiele razy to robiliśmy wspólnie. Czasami ja nagrywałem z Grzegorzem, Grzegorz pisał mi teksty do utworów Lady Punk, także wyjątkowa postać, bardzo fajnie się z nim rozmawiało, pracowało, bardzo wesoły, pogodny. No, brakuje go bardzo.
0: A my posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje już teraz Lady Punk. Tacy sami.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie.
0: 2001 rok okazał się tragiczny. Grzegorz Ciechowski w grudniu trafił do warszawskiego szpitala z powodu tętniaka serca. Konieczna była natychmiastowa, skomplikowana operacja. Niestety 22 grudnia 2001 roku Grzegorz Ciechowski umiera, mając zaledwie 44 lata. Aktor Krzysztof Tyniec.
2: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Z najpiękniejszych rockowych piosenek patriotycznych, jakie znam, to jest autorstwa Grześka Ciechowskiego. Nie pytaj mnie, dlaczego sypiam z nią, nie pytaj mnie. Ja pamiętam, to był rok 86. Ja wtedy wyjeżdżałem na tournée do Moskwy z teatrem i ja cały czas śpiewałem tę piosenkę. Jest tak piękna, że wielokrotnie sam sobie ją podśpiewuję, a ilekroć słyszę ją w radio, to doznaję wzruszeń. A jeżeli doznaję wzruszeń, to znaczy, że mam do czynienia i obcuję z prawdziwą sztuką.
0: Z kolei Urszula dodaje:
3: Nie pytaj o Polskę, miałam wielki zaszczyt zaśpiewać podczas obchodów właśnie Dni Grzegorza i no duże przeżycie, powiem ci, naprawdę. W troszkę zmienionej aranżacji, ale no nogi mi się ugięły, powiem ci. Śpiewając i w ogóle przygotowując się do tego, już czułam dopiero ciężar tej piosenki, naprawdę poważna moc. Zresztą każda piosenka, którą zrobił Grzegorz, uważam, jest po prostu świetna.
0: A my w takim razie w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy Nie pytaj o Polskę, Obywatel GC, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.